crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, craz